śmiesznego. Moje rodaki, co za granicę słuchają nas, już jest, mamy 5 godzin różnica, to też damy wam tak muzykę do odpoczynku z naszego kraju. Paraguay Encarnación, piosenkę z miłością z naszej ojczyznej Polski. Nazwa nas program, tak sercem życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

widzenia. Do widzenia, moje kochane Państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim, moje słuchaczom na całym świecie, co słuchali nasz program z Encarnacion Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłością z naszej ojczyznej Polski nazwa nasz program. I tak życzę wszystkim mojej tak miłej odpoczynek i wszystkiego najlepszego. Y así llegó a su fin el programa A Mi Gente con Amor, canciones de Polonia, la visión de TNW Producciones. Quien les habla, Teresa Bosse, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30 horas. Tengan este muy buen fin de semana, muy buen día. Muchas gracias. Dos bien, señores.